kładą uczucia, jedu mani ruce. Naj lampa du rozule, nanta umogampa. Dolce d'impesta, miła tu berte, per chien li seguli in la, una posugia. Un cielo e lu guantu, rosule asbucia.

tła do uczucia, jedu mani ruce. Naj lampadu rozule, nanta umogampa. Dolce di